Asivala mehlo mama usokhela ngicela uzothandaza langaphambili ublowe sanitizer uthume mama usokhela ngicela uzothandaza.